0: Nacional.
1: Zubi!
2: Zubi ze va, va, vanovi!
1: Zubi ze va!
2: Va, va, va, vanovi!
1: Zubi ze va, vanovi!
3: Zubi ze va, vanovi!
1: Zubi ze va!